Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane w skrajnych. Jar sygnały i zawarcie z obcym znaczy. Aktor siedzę na szybskim niebo. Oj, też masz wejść w ładny sygnał. Вот ситуация с ней, вот я обмажусь.

0: Schroff, Giftul, Nredon.
1: Vel,
0: üt,
1: bass,
0: Rav,
1: Sek,
0: Kur,
1: Rö,
0: Bor,
1: Giv,
0: Dul,
1: Gizul,
0: Drov,
1: Drog, Delta, Delta, Delta sebbe baszás, Emo, Büdös a mós, Sís, Atam, Gnorv, Namo, Erc,
0: Szécé. Lek, Ak, Rec, Tu, Mi, Enidom,
2: Rexis,
0: Rektom, Noitar, Mi, Evil, Medve, Topik, Vinillik, Pot, Xiu,
3: Dum Dum, Techno.